Sambo wa xenofobia ndi nsambo kuipa pikulu kakamwe. Adua la kutia wenembo asaindambo madziko anzao kachita mvira mawo. Kodi angachitwa mbuchibudzibudzi na tsanzaya anakomerwa napi.